0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór, good evening, welcome, and enjoy Polish program celebrating our mothers on this special day dedicated to mothers. We love, respect, and admire our mothers and wish them happy and most memorable Mother's Day. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dzisiaj specjalny program z okazji Dnia Matki z dedykacją i życzeniami, by miłość do nich, szacunek i wdzięczność za ich pracę i wychowanie dzieci na porządnych, wartościowych ludzi trwała nieprzerwanie, na zawsze, pamiętając, że dała nam największy skarb, jakim jest życie. Usłyszymy piosenki i pieśni, które powstały w różnych latach w Polsce i za granicą, a śpiewają je czołowi wykonawcy reprezentujący kilka pokoleń. Na wstępie programu chcemy oddać cześć naszej Matce Najświętszej. Pieśń Zdrowaś Maryja, kompozycji Schuberta, śpiewa Małgorzata Walewska, mezzosopran.

Maryja, Matka Boża, ma szczególne miejsce w polskiej historii. Wielokrotnie Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza, wyjednywała dla nas łaski u swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Za to wstawiennictwo wybraliśmy ją Królową Polski. Ave Maria Donizetego śpiewają Bernardo Ładysz, bas, Bogdan Paprocki, tenor, Marian Sawa, organy.

Co za rozkosz słyszeć dwa wspaniałe głosy, Bogdana Paprockiego i Bernarda Ladysza. Wymowna pieśń Tylko ty, mamo, kompozytor Wacławski, słowa Ciski, a śpiewa Kazimierz Kowalski.

I znowu mieliśmy przyjemność usłyszeć wspaniały głos Kazimierza Kowalskiego. Dzień Matki to dzień szczególny, a jego celem jest, jak powiedziałam wcześniej, podziękowanie naszym mamom za trud urodzenia i wychowania nas. Posłuchajmy teraz o Matko Moja, kompozycji Stanisława Moniuszki. Jest to pieśń ze śpiewnika domowego. Sergiusz Nadgryzowski, fortepian, a śpiewa Bernard Ladysz.

Przepiękna pieśń kompozycji Stanisława Moniuszki. A teraz usłyszymy A Mother's Wonderland, ta pieśń, słowa do tej pieśni napisał Jan Paweł II, Karol Wojtyła, a śpiewają Placido Domingo and Catherine Jenkins.

A Mother's Wonderment. Słowa do tej pieśni napisał Karol Wojtyła, nasz wielki ojciec Ojciec Święty Jan Paweł II. O tych pieśniach, do których słowa napisał Karol Wojtyła, Placido Domingo pisze: "Those songs have enormous significance for me. They will speak not only to religious people, but to anyone who respects that uniquely great man, John Paul II, who chose to dedicate his life to the service of humanity and of God." Posłuchajmy teraz pieśń "Do Ciebie, Mamo". Muzyka Adam Skorupka, słowa Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner. Bernardowi Ładyszowi akompaniuje orkiestra pod dyrekcją Adama Wiernika.

You are listening to the Polish program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and IdeaStream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu z rozgłośni WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Serdeczne dzięki. Today's special program for mothers. Bądź zawsze szczęśliwa, złym losom nieznana, uprzejma, czuła, tkliwa, przez wszystkich kochana. I jeszcze jedna pieśń, do której słowa napisał Karol Wojtyła, nasz święty Jan Paweł II, na cześć swojej mamy, śpiewa Placido Domingo.

Jak bardzo nasz kochany Ojciec Święty kochał swoją mamę. I właśnie słyszeliśmy dwie pieśni, na cześć matki, jego matki, i ze słowami Ojca Świętego Jana Pawła II. A teraz pieśń Moja Matko. Z Bernardem Ładyszem śpiewa Leokadia Rymkiewicz, Ładysz sopran. Akompaniuje orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia.

Sama przyjemność słuchać tak wspaniałe głosy. List do matki. Autorka Mieczysława Starościak. Tak cię dawno nie widziałam, mamo, i tak tęskno mi bardzo do ciebie. Wiesz, że serce mam zawsze to samo, a twe rady są bardzo potrzebne. Tyle myśli mi chodzi po głowie, tyle wspomnień radosnych o domu, tyle figli płatanych przy tobie. Lecz nie mogę się zwierzyć nikomu, tak mi trudno, tak ciężko być samej. Tak chciałabym być znów razem z tobą. Wiesz, że życie jest dla mnie nieznane. Chcę je poznać, lecz jaką iść drogą? Ty mi pomóż, pokieruj mną, mamo, wskaż mi drogę, tę prawą, właściwą. Niech mi będzie znów dobrze tak samo, jak mi zawsze z tobą było, mamo. Serce matki, muzyka Karasiński, słowa Szmaragd, a śpiewa, właśnie kto śpiewa? Śpiewa Mieczysław Fok.

Życzę Tobie moc radości, kochana mamo. Uśmiech na Twej twarzy niech zagości. Uśmiechnij się, mamo, śpiewa Waldemar Kocoń.

Waldemar Kocoń, uśmiechnij się, mamo. Kochana mamo, niech ten radosny dzień na zawsze twe troski odsunie w cień. Niech się śmieje do ciebie świat blaskiem szczęśliwych i długich lat.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

Spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Nie ma jak u mamy, piosenka Wojciecha Młynarskiego. Ściskamy cię, mamo, i zdrowia życzymy wiele. Dużo też radości na co dzień i na niedzielę.